Gila Zoro, ada mikro tun diso tuma mbini ndi tam tam doni fule. Adi ya gonu warum. Lokto ba nabaro fure skram deke le kronu in kla mita fiskun uskun nuda uwa. Radio Ndarason, Radio Jami 40 sade. Pro selekin hawo doni gaska champions league bi ka baktina ide klar mananyen. Biske doni ba dingen disima biske doni baktina teda zangala gwazana ndi fara karabka doni Real Madrid ya kuro ade ma karabka doni Inter Milan ya. Karabka Real Madrid ke dishi makana sarso ndi kla Inter Milan ya India Fallaro. Karabka doni Aston Villa she kana sarso ndina ya ka India ro kla karabka doni Klopp Brighton. Ade ma karabka doni Manchester City she kana sarso ndin India Fulma Baro kila karabka doni FC Porto in. Karabka doni Borussia Dortmund ne she kana sarso ndi ya ka India ro kila karabka doni Villarreal len. Ade ma Real Betis she kana sarso ndi ya ka India ro kila karabka doni Lille len. Ade senti ma biskia doni yim talawaro baktina. Nasha doni biskia doni yim larafa baktina da lotirwea. Karabka doni Barcelona kana sarso ndi na uwa fallaro kila karabka doni Feyenoord. Ade ma karabka doni Liverpool she kana sarso ndina India fallaro kala karabka doni Atletico Madridken. Karabka doni Galatasaray she kana sarba sidi ya ka fallaro Moscow doni karabka Sporting CPN. Ade ma karabka doni Paris Saint-Germain ne kana sarso ndin araka fallaro kala karabka doni Slovan Bratislava. Tumai bene ndie biskia gultina maade fodunuwai kuro awaka da mana tana tana swaro kala biskia baktuna maaden boro selekin biskia done ndifara karabka Real Madrid ka karabka done Inter Milan na baktuna aden ta bangana awaka da